że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w ESC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu. Trzy kobiety. Trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To Maneskin i Back in Westerok na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 20 czerwca 2026 roku. Ostatni dzień i ostatnia sobota tegorocznej wiosny. Przed nami noc kupały, jutro już będzie lato. Proszę sobie to wyobrazić. Ja się bardzo cieszę, bo końcówka wiosny i początek lata to jest zdecydowanie mój ulubiony okres w roku. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry, zapraszam. Będziemy razem do 12, a teraz mam dla Państwa zespół, który powraca z reedycją poszerzoną w wersji deluxe swojej ubiegłorocznej płyty Antidepressants. Na tej płycie znajdzie się 5 nowych kawałków i 11 nagrań demo tych utworów, które na oryginalnej, czyli tej pierwszej edycji płyty Antidepressants się pojawiły. Jednym z tych 5 nowych kawałków jest numer zatytułowany Emotionally Unavailable. No i ten numer gram teraz dla Państwa Westerok, a zespół, o którym mówię, to zespół Suede.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: All Right Now to Free w Esterok. Piosenka, proszę Państwa, która powstała w garderobie po jednym z koncertów, konkretnie po koncercie w Durham w Anglii, kiedy to zespół schodził ze sceny w kompletnej ciszy. A to dlatego, że brawa zdążyły już dawno wygasnąć, jeszcze zanim panowie odłożyli instrumenty i się ukłonili. A wszystko przez to, że mieli zbyt spokojny i delikatny repertuar. Repertuar, który nadawał się na kluby, w których ludzie siedzieli i muzyka była tłem, ale średnio nadawał się na takie typowe rock'n'rollowe koncerty. No i panowie stwierdzili w garderobie, że kurczę, potrzebujemy czegoś, czym będziemy zamykać koncerty i co będzie taką rockową petardą. No i nagle inspiracja spadła na głowę Andy'ego Frasera, czyli basisty zespołu, który w ciągu 10 minut napisał All Right Now, piosenkę, która stała się chyba największym hitem grupy Free. Ten numer za nami w Esterok, przed nami natomiast Three Doors Down i Here Without You, to już za moment.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do lunchi tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano.
2: Tak. No,
3: nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
8: Hey, this is Rob Zombie.
9: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
10: Hey, this is Barry.
11: Brad.
12: Neil.
13: And Matt from

Republika i Mamona, Westrock. A ja przypominam, proszę Państwa, że nasi wysłannicy są w Pradze na festiwalu Metronome, gdzie, oj, się dzieje. Wczoraj gwiazda wieczoru Tom O'Dell, dziś przed naszymi wysłannikami m.in. koncerty Manic Street Preachers i Nick Cave and the Bad Seeds. No a jutro, proszę Państwa, Razorlight of Monsters and Men. No i gwiazda całej imprezy, czyli Sting. To wszystko mogą Państwo śledzić na naszych socialach, bo tam nasza ekipa wysłanników zamieszcza relacje z tego, co się dzieje, jak się dzieje. No a przy okazji pokazuję Państwu, jak doskonale bawią się na tej czeskiej imprezie. Festiwal Metronome trwa w najlepsze do jutra, do wieczora, a Westrock teraz zespół, którego co prawda na tym festiwalu nie ma, ale myślę sobie, że kiedyś organizatorzy na ten festiwal go zaproszą, bo pasuje bardzo mocno do klimatu w Metronome w Pradze. A zespół, o którym mówię, to zespół Muse. Mam dla Państwa numer Supermassive Black Hole.

0: To Kaiser Chiefs i Ruby w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10, a po 10 zagram dla Państwa m.in. Metallicę. Mam wybraną przepiękną balladę The Unforgiven.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To Kazik na żywo i Celina na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania w Esterok. Kazik na żywo, który na żywo, ale z zespołem Kult wystąpi między innymi w tym roku na Czochraj Bobra Fest w Namysłowie. Ten festiwal już od 9 do 11 lipca na namysłowskich Błoniach. Szczegóły znajdą Państwo oczywiście na skrock.pl. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry. Zapraszam. Jeszcze do 12 jesteśmy razem na antenie Skrock. Teraz mam dla Państwa najnowszy numer od grupy The Rolling Stones, czyli utwór zatytułowany In the Stars z płyty Foreign Tones. Ta płyta już 10 lipca. Ja nie mogę się tej płyty doczekać, jak każdej z tych poprzednich 24 płyt grupy The Rolling Stones. No to co? No to jedziemy. Stonesi i In the Stars w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Creed i What's This Life For w Esterok. A ja już za momencik, proszę Państwa, zagram kawałek, który wybrałem po rozmowie z moją długoletnią znajomą, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu. No i podczas tej rozmowy usłyszałem między innymi, że hej, wy w tej Esterok to trochę za mało Depeche Mode gracie. No i tak sobie pomyślałem, że być może coś w tym jest, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że ta znajoma jest członkinią oficjalnego fanklubu Depeche Mode, to może mieć nieco spaczone spojrzenie na to, ile tego Depeche Mode faktycznie na antenie Eskirok się pojawia. Tak czy inaczej, żeby nie było, że gramy mało Depeche Mode, to postanowiłem Depeche Mode zagrać i już za moment na antenie Eskirok zabrzmi utwór It's No Good.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esrock. Coraz gorzej śpimy. Ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet rzadziej. Co gorsza, coraz więcej osób nadużywa leków nasennych.
2: To leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe. Raz uzależnia. Dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi. Na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań.
1: Moim gościem będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, internista i pulmonolog. Drogowskazy w Esrock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Eskarok i na eskarok.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esrock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
4: Hi, this is John Entwistle.
5: And this is Pete Townsend.
4: Of The Who.
6: Hi, this is Carlos Santana.
7: Hey, my name is Skin.
8: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

Aerosmith i Dream On w S-Rock. Przepiękny numer, bardzo go lubię. Ja przypominam, proszę Państwa, tylko, że festiwalowe lato w S-Rock rozpędza się coraz bardziej. Rozdajemy Państwu bilety i karnety na przeróżne festiwale i zabieramy Państwa na takie festiwale. Aktualnie ekipa S-Rock jest w Pradze na festiwalu Metronome, ale z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że już od poniedziałku będzie można zdobyć kolejne karnety na festiwale, tym razem na Colors of Ostrava i na festiwal, a w zasadzie na jeden z koncertów męskiego grania, tym razem w Żywcu. Także jeśli chcą Państwo takie karnety przytulić, to proszę być czujnym od poniedziałku, od samego rana. Tak tylko delikatnie zdradzę, gdyby co, nie słyszeli tego Państwo ode mnie. A gdybyście Państwo mieli ochotę zobaczyć, co się dzieje w Pradze na festiwalu Metronome, zapraszam na nasze sociale, bo tam się sporo dzieje. Tymczasem w S-Rock teraz Iggy Pop i Strung Out Johnny.

0: Born in the USA to Bruce Springsteen w Ester Rock. Gdyby Państwo byli ciekawi, jak ten utwór brzmiał w wersji demo, to odsyłam na stronę eskerock.pl do zakładki podcasty. Zeszłotygodniowy odcinek Drogi 66. Tam się ten utwór w wersji demo pojawia. Polecam bardzo gorąco. Zbliża się tymczasem 11, a po 11 w Ester Rock zagram dla Państwa m.in. Evanescence i Bring Me to Life.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.

0: Nirvana i The Man Who Sold the World w SC Rock na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania wyjątkowego, ponieważ to ostatni dzień wiosny tego roku. To ostatnia sobota wiosny tego roku. Już jutro czeka nas zarówno astronomiczne, jak i kalendarzowe lato. Ja się bardzo z tego cieszę. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko, jeszcze do 12 jesteśmy razem. No to teraz przed nami historia o tym, jak ważne są dla nas nasze dzieci. Kilkuletni syn pewnego polskiego artysty wypowiedział jakiś czas temu niepoprawną polszczyzną zdanie: chciałbym urodzić się, żeby latałem. Zdanie tak bardzo się temu artyście spodobało i stało się tak ważną częścią jego życia, że postanowił sobie je wytatuować. Mało tego, postanowił również tym zdaniem zatytułować swój nowy krążek. Ten krążek pojawi się na jesień, krążkowi będzie oczywiście towarzyszyła trasa koncertowa, a artysta, o którym mówię, to rzecz jasna Artur Rojek. No to posłuchajmy drugiego singla z krążka, który nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Singiel nosi tytuł W objęciach, no a artysta to, jak już wspomniałem, Artur Rojek. No to słuchamy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: to Rammstein i Mutter w Esterok za nami. Za nami też chyba najbardziej intensywny tydzień koncertowy tego roku. Zaczęło się, przypominam, w poniedziałek od Foo Fighters, skończyło się wczoraj na Summer Punch Festival, no i teraz jeszcze Metronome, teraz jeszcze Kazimiernication, no i w ogóle generalnie dzieje się masa rzeczy, koncerty, festiwale, koncerty i tak w kółko. No i zainspirowany tymi wszystkimi przeżyciami przypomniałem sobie, że bardzo dawno nie byłem na koncercie zespołu Rammstein. To już kilka ładnych lat, więc będzie trzeba to nadrobić. Za to na koncercie tego zespołu, który zagram dla Państwa już za moment, byłem i to nawet dwukrotnie. Niestety, albo stety, w obydwu przypadkach był to koncert z wokalistą, który nie próbował, broń Boże, naśladować oryginalnego wokalisty tej grupy, a chciał mu oddać tylko hołd. Niestety nie będzie mi dane zobaczyć Queen w oryginalnym składzie, natomiast Queen z Adamem Lambertem, gdyby Państwo mieli ochotę i okazję, polecam, bo naprawdę warto. Queen i Breakthrough już za moment w Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzację. Historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ST Rock.
6: W ST Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ST Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
9: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
10: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

The Memory Remains to Metallica, Westy Rock. Kolejny duży zespół, który w tym roku nasz kraj nawiedził i bardzo dobrze. Przed nami jeszcze kilka wydarzeń w tym roku, od choćby między innymi System of a Down i tu dwa koncerty już niebawem na Stadionie Narodowym. No dobrze. Ciekawy jestem, proszę Państwa, kiedy i czy w ogóle jeszcze będzie szansa na to, żeby zobaczyć w Polsce grupę Pearl Jam. Póki co panowie raczej nie planują żadnej trasy, przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że to się zmieni i mam nadzieję, że może do Polski dotrą. Jeżeli chodzi zaś o Pearl Jam i najnowsze informacje, no to przypominam, że w minionym tygodniu Eddie Vedder wydał nowy singiel razem z Guitar Over Guns, Better Believe. To jest singiel nagrany na potrzeby organizacji Guitar Over Guns właśnie, która wspiera rozwój młodzieży za pomocą sztuki i muzyki. Gdybyście Państwo mieli ochotę posłuchać tego singla, znajdziecie go na pewno na skrock.pl. A ja teraz gram Westy Rock Pearl Jam i numer zatytułowany Garden.

0: to Ugly Kid Joe w piosence Harry'ego Chapina Cats in the Cradle. Tym numerem, proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Estry Rock. Zbliża się 12, po 12 tradycyjnie garaż. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza, a w swoim zapraszam już jutro od 9. Tutaj będę na Państwa czekał. Tradycyjnie, jak co sobotę, życzę Państwu pięknego popołudnia, wieczoru, spokojnej nocy, no i żebyśmy jutro spotkali się przy radioodbiornikach w komplecie, no i żeby nikogo jutro główka nie bolała. Łukasz Trzeciłowski, dzięki za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Estry Rock.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Estry Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, witajcie w garażu.
2: Joanna Ziętarska wita was i ja.
1: I Łukasz Bąk też was wita. Dużo bardzo fajnych rzeczy. Będziemy się też nabijać z jednego samochodu trochę.
2: No, już cały świat się z niego nabijał, więc my tylko dołączymy do tego grona. Ale będą też takie auta, które nam się bardzo spodobały i o nich też będziemy dzisiaj
1: tak opowiadać. Jest, kochani, zaczynamy garaż, a co?
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż. Garaż SC Rock.
1: No to już tak zupełnie oficjalnie startujemy, moi drodzy, z garażem. Będziemy przypominać o tym, że zmieniły się 3 czerwca przepisy.
2: Kolejna nowelizacja przepisów drogowych. Nie wiem, która na przestrzeni ostatnich lat. Niemniej sporo zmienia, bo wchodzi przede wszystkim i moim zdaniem to jest najważniejsza zmiana, obowiązek korzystania z kasków przez osoby poniżej 16 roku życia, które korzystają z rowerów, hulajnóg elektrycznych, także tych na minuty wynajmowanych.
1: Ja nie wiem, jak to się wydarzyło do jasnej ciasnej, że to w ogóle, kurczę, nie było tego przepisu wcześniej. Ja mam tylko nadzieję, że większość rodziców jednak jest myślących i w związku z tym wyposażali swoje dzieci w kaski, pomimo tego, że tego przepisu nie było.
2: Ja to w ogóle się dziwię, że trzeba wprowadzać taki przepis, bo wydawało mi się, że w 2026 roku...
1: Prawda?
2: Rodzice mają świadomość, że głowa dziecka to nie jest kamień, tylko to jest jajko, o które należy się troszczyć, dbać i koniecznie trzeba mu jakąś ochronę zapewnić.
1: No ale to jakoś tak dziwnie to się potoczyło. Fakt, że ten przepis teraz jest, w związku z tym pilnujcie swoich dzieci, żeby w kaskach jeździły. Ciekawostka też jeszcze taka, która mnie trochę zadziwiła, mianowicie, że z powrotem możemy kasować punkty karne przez kursy reedukacyjne. Raz na 6 miesięcy można skasować 6 punktów karnych. To, czego nie dotyczy ten przepis, to jest jazda pod wpływem alkoholu, rażące przekroczenie prędkości, czyli powyżej 30 km na godzinę i zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. O, tak to właśnie wygląda, ale w razie czego kasować sobie jednak trochę można. Jakby ktoś
2: ale chciał. Kogo kasować? Czego kasować?
1: Punktów.
2: No 6 punktów. No to tylko dzisiaj 6 punktów, to możesz na najbliższym skrzyżowaniu wyjeżdżając ze skierunku trasy złapać. Wiesz, że to prosto się teraz robi bardzo. No. Ale też muszę przyznać jedną rzecz, że wprowadzenie tych wielu przepisów na przestrzeni ostatnich lat, czyli pierwszeństwo pieszych, jazda obowiązkowa na suwak, czy choćby ograniczenie prędkości w mieście w taki sposób, że przekroczenie jej o 50 skutkuje odebraniem prawa jazdy, zmieniły naszą kulturę jazdy.
1: Zrobiło robotę.
2: Uważam, że tak. Naprawdę jeździmy spokojniej, rozważniej, kulturalniej, co jest istotne. I widać jest to gołym okiem na drogę.

0: Tak, to prawda, słuchajcie, generalnie przepisy są po to, żeby było łatwiej, a nie po to, żeby było trudniej i tej wersji się trzymajmy.
1: To jest Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: będziemy się teraz nabijać. Słuchajcie, no będziemy się... Świat się nabija. Z Ferrari lucze.
1: Nabija się świat. My tylko dołączymy do grona milionów ludzi, którzy skomentowali wygląd nowego Ferrari i to skomentowali go memami, skomentowali go śmiesznymi filmikami,
0: porównali do Multipli nawet tego biednego lucze. No.
1: Przez tak mniej więcej tydzień od debiutu śmiałem się w głos dzień w dzień, tyle było tego w internecie.
0: Nie bywało, ale słuchajcie, nawet wicepremier Włoch, pan Matteo Salvini, spojrzał na to auto i powiedział, co to jest, to ma być innowacja, co to w ogóle jest, ciekawe co powiedziałby na to wszystko Enzo Ferrari, tak skomentował wicepremier
1: Włoch. No Montezemolo, były szef Ferrari, w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano, tak. Że nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy, jeżeli ten samochód
0: zostanie. No ale już na razie dobrze się nie ma, bo już akcje spadły o ponad 8%.
1: No to w ciągu jednego dnia, potem nie sprawdzałem, czy odrobiły, czy nie odrobiły, natomiast zobacz, jaki był wydźwięk przede wszystkim. Jeżeli chodzi o spojrzenie na to z punktu marketingowego, to jest coś absolutnie mistrzowskiego. Cały świat dowiedział się o samochodzie, o marce, która produkuje garstkę samochodów rocznie.
0: To prawda.
1: Nie?
0: Tak, no coś w tym jest niby.
1: Na zasadzie oczywiście nieważne, jak o nas mówią, ważne, że mówią, byle nie zmieniali, nie przekręcali nazwiska. Jest takie powiedzenie. Natomiast i tutaj, w tym wypadku, widzę dwie drogi dla Ferrari. Albo w tym szaleństwie jest metoda i się okaże, że auto jest mega kontrowersyjne, ale jednak ma swoich odbiorców. Albo no niestety przestrzelili z estetyką, przestrzelili z pomysłem i jeszcze co gorsza przestrzelili z ceną i zaważy to na dalszych losach całej firmy.
0: Nie, drogi jest jak jasny pieron, w związku z tym zawieźli go do Ojca Świętego, do Castel Gandolfo, powiedzieli weź papa, weź tylko pobłogosław.
1: Padre, pobłogosław. A padre powiedział mamma mia.
2: To jest garaż w Escero.
3: Kawałki, których nie słyszałeś od lat.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

0: To jest garaż w Esse Rock.
1: Auto tygodnie w garażu. Słuchajcie, ja powiem wam o samochodzie, który widziałam w zeszłym roku. W zeszłym roku, bo ja wiem, że będzie teraz lifting.
2: Stary auto.
1: Ja się strasznie martwię o ten lifting, bo mi się teraz nie podobają nowe Lexusy. Poprzednie podobają się bardzo i przypomniało mi się właśnie, w zeszłym roku jeździłam Lexusem NX450H+, w dodatku wersję Motenashi i chciałam o nim opowiedzieć, póki pięknie wygląda. Mam nadzieję, że go nie schrzanią, jak zrobią mu lifting i że rzeczywiście dalej będzie miał taką śliczną mordę z klepsydrą z przodu, ale jednak no, są takie samochody, do których jak człowiek wsiada, to czuje się jak w dobrze skrojonej marynarce. Ja z NX-em tak mam, że ja wsiadam do NX-a i mam...
2: Bo ty nosisz poczucie... małe marynarki.
1: Tak, właśnie. I on jest dla mnie idealny, jeśli chodzi o wzrost. Fakt rzeczywiście, że w ogóle Japończycy tworzą takie samochody raczej nie dla bąka. Ponieważ
2: nie, w RX jest. To jest marynarka dla mnie.
1: RX, ale troszkę ja mówię wyżej. O NX-ie.
2: No tak, NX to jest też? Dla ciebie. To
1: NX jest dla mnie marynarką. Ty powinieneś mieć rzeczywiście kawał fraku.
2: O, czyli no i to jest RX.
1: No, to właśnie. A ja jednak zdecydowanie NX, bo on mi bardzo, bardzo pasuje w wielkościowo. Pasuje mi też w kontekście tego, jak to jeździ, bo rzeczywiście ja bardzo lubię ten silnik w ogóle. To jest oczywiście hybrydka, dwa silniki elektryczne, 2,5-litrowy silnik benzynowy. Bardzo pięknie to jest spasowane. To jest taki rodzaj i napędu na cztery koła, gdzie tam głównie elektryki to napędzają i to sobie naprawdę zupełnie świetnie radzi, ale lubię to minimalistyczne wnętrze w Lexusie, lubię też to, że dużo jest normalnych, regularnych przycisków.
2: Zdrowy rozsądek zachowany.
1: Bardzo śmieszne jest otwieranie drzwi od środka i to jest dosyć zabawne, rzeczywiście, że trzeba po prostu przycisnąć taki i on się, i to działa.
2: Ale dla mnie to jest bardziej intuicyjne rozwiązanie niż to, gdzie musisz przyciągnąć do siebie klamkę.
1: Tak.
2: Elektryczny zamek dopiero odpycha drzwi, więc najpierw przyciągasz klamkę, a potem odpychasz drzwi najczęściej łokciem. Mhm. A to rozwiązanie w Lexusie powoduje, że kładziesz rękę, naciskasz przycisk i odruchowo od razu pchasz drzwi.
1: Tak, i to jest naprawdę bardzo dobre. To jest bardzo dobrze rozwiązane, także Lexus 450H+. Ja jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał i ja naprawdę bardzo proszę, żebyście mi go nie popsuli.
2: Koniec tego roku będzie lifting. Natomiast teraz wysiadamy z Lexusa i ja zapraszam was do przesiadki do nieco innej marki za chwilę.

0: No więc ja chciałbym wam opowiedzieć o samochodzie, którym nie jeździłem, bo nie mogłem. Ale już go widziałem, bo mowa o zupełnie nowym Audi Q7 i pierwsze zaskoczenie jest takie, że ten samochód miał nie powstać. Miano zakończyć produkcję na etapie drugiej generacji po dwóch liftingach, ale Niemcy doszli do wniosku, że nie może być tak duże kolejne ich auto, tylko elektryczne. Lecimy nadal z Q7 spalinową i zostawili faktycznie diesla pod maską. Udoskonalone.
1: Ale czad, ja się cieszę.
0: Cylindrowego, 299 koni, delikatnie wzmocnionego mild hybrydem, ale w takim dobrym wydaniu, gdzie silnik elektryczny też odpowiada za napędzenie kół, na przykład podczas manewrowania czy podczas cofania, więc działa to super. 48-woltowa architektura pozwala też zasilić zawieszenie pneumatyczne, czy choćby turbosprężarkę, która szybciej się rozpędza. Ale pomijając te kwestie technologiczne, w których Audi zawsze było dobre, no wszak ich hasło to Vorsprung durch Technik.
1: Jezus, nie, od lat. Maria, jeszcze
0: to
1: raz?
0: Wiesz co? Vorsprung durch Technik. Przewaga dzięki technice.
1: Tak jest.
0: Jawohl. Hände hoch.
1: Boże. O,
0: słuchaj, najbardziej zaskoczyło mnie w tym aucie co innego. Mhm. Nie podoba mi się do końca jego stylistyka, bo jest zbyt zunifikowana, ale wnętrze zrobiło na mnie mega wrażenie. Przede wszystkim jakością, bo mam takie, odnoszę, nie mogę się pozbyć myśli, że Audi wyciągnęło wnioski z tego, co ludzie mówią o ich ostatnich modelach.
1: Ja widziałam nawet wśród ostatnich A4 i szczerze mówiąc to szajse.
0: To nie grzeszą one jakością w niektórych miejscach, a tutaj naturalne drewno zamiast piano.
1: No.
0: Naturalna skóra, plastik wysokiej jakości, jeżeli już gdzieś jest. Świetnie to wszystko zmontowane, ładne, stylistycznie. Tak jakby się obudzili i stwierdzili, ej, słuchajcie, no pukają tutaj już do nas Chińczycy nie tylko ze swoimi tanimi modelami, ale też z tymi luksusowymi. Więc musimy wziąć się do roboty i naprawdę widać po tym samochodzie, że się wzięli.
1: No ja jestem bardzo ciekawa, bo wszyscy mocno, w ogóle dużo się mówi o tym Audi Q7, więc poczekamy, aż się przejedziemy i zobaczymy, jak to jeździ, ale myślę, że technologicznie to będzie naprawdę bardzo spoko auto. Mamy cenę już?
0: Nie mamy, ale jeszcze w czerwcu ma być znana, więc możliwe, że nawet słuchacze nas teraz słuchają i mogą już sobie wejść w konfigurator i sprawdzić, ile by ich Q7 miało kosztować.
2: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
2: No to też.
1: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie,
2: kiedy to...
1: A potem coś, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy, ale fakt faktem, że to pochłania dużo
2: czasu. Jestem na etapie, Jezu, to się nigdy nie skończy.
1: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
2: No to też.
1: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie, kiedy to... A potem coś, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy, ale fakt faktem, że to pochłania dużo
2: jestem
1: czasu.
2: Jestem na etapie, Jezu, to się nigdy nie skończy.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: No dobra, to fruniemy, moi drodzy, teraz z autami rock'n'rollowymi w tej godzinie, ale będą ekstra. Podobają mi się naprawdę niezmiernie.
2: Mnie już się nazwy podobają tych samochodów. Ayrton Lancer Stratos Prototype HF0 i Lika Electric Lithium Ion Car.
1: Państwo wybaczą, Łukasz musi iść na kawę.
0: Garaż w SC Rock.

0: tobą, słuchajcie, opowieści o rock'n'rollowym aucie, która jest niewiarygodna zupełnie, o Bertone Lancia Stratos Prototype HF0. A marka Lancia, kurczę, blady, na razie tak się ma słabo ciągle, ale kiedyś naprawdę świeciła triumfy, przede wszystkim w rajdach samochodowych. I powstał taki prototyp właśnie, który, to była bardzo śmieszna historia, bo to był prototyp samochodu, prototyp Lancii, który powstał bez wiedzy Lancii w ogóle. Bertone w tym czasie bardzo chciał z Lancią nawiązać współpracę, w związku z tym pokusił się razem ze swoim znajomym Marcello Gandini.
1: Tak jakby dziecko mojej matki powstało bez wiedzy mojego ojca.
0: Na przykład, właśnie coś w tym stylu. Wiesz, no, dzieci mamy z żoną taty, to nie są łatwe rzeczy. No i grzesznie, słuchajcie, on rzeczywiście skonstruował, Nuccio Bertone z Marcello Gandinim w 69 roku skonstruowali prototyp auta, które było jak naleśnik. Było, rzeczywiście wyglądało absolutnie kosmicznie. Miało taki cały w ogóle taki jeden pas świateł z przodu. Było płaściusieńkie, wchodziło się do tego samochodu od przodu. Miał 84 cm, że tak powiem, wzrostu, czyli nie za dużo. Silnik od Fulvi z 1,6 litra i wyglądał tak po prostu kosmicznie, że strasznie chciał Bertone nazwać go Stratolinę, żeby się kojarzył ze statkiem kosmicznym. Ale ktoś powiedział, weź, ej, ty, jakie Stratolinę po prostu.
1: Stratolinę z boczkiem i ze śmietaną.
0: Prawda? Ja mówię tak, to dwa razy Stratolinę z boczkiem ze śmietaną, tak jest, i raz jeszcze spaghetti i pomodoro. Nie, nie, w końcu postanowili, że będzie się nazywał Stratos. No i teraz legenda mówi, że Bertone, znaczy fakt, że Bertone wydzwaniał do Lancii, żeby im to auto pokazać, oni tacy byli, panie Bertone, nie mam czasu, nie mamy czasu, ale w końcu się zgodzili, no i legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lancii tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem. Efekt był, słuchajcie, tego taki, że Lancia się rzeczywiście zachwyciła tym autem, przybili piątkę, pokazali ten samochód oczywiście na targach w Turynie. Świat oszalał, świat zwariował i w gruncie rzeczy to wszystko dało podwaliny do wszystkich samochodów w sporcie motorowym, które jednak bądź co bądź zapierniczały jak szalone. No piękna ta historia, jest bardzo...
1: No i szkoda, że nie zaczęli produkować tego auta seryjnie i w dużych ilościach, bo byłoby idealną furą na parkingi płatne.

0: Garaż Eski Rock. Otwarty.
1: Twój samochód był niski i drogi i dosyć słaby, bo miał silniczek tam chyba 115 koni, nie za mocny. Mój samochód ma 640 koni mechanicznych i 800 Nm.
2: Jezu.
1: I ma, uwaga, trzymaj się teraz mocno czegoś, 8 kół. Osiem.
2: Więcej się nie dało?
1: 8 kół ma.
2: Kurczę, duża ciężarówka.
1: Kół nazywa się Elika, Electric Lithium Ion Car. I powstał w 2004 roku, gdzie w ogóle Elon Musk to jeszcze nawet nie marzył o tym, że on będzie produkował tyle tych elektryków.
2: W 2004, nie wiem, ile on ma lat.
1: W 2004.
2: To już dorosłym człowiekiem, to już myślę.
1: Pewien profesor z Uniwersytetu Keio, pan Hiroshi Shimizu, stwierdził, że on zbuduje najszybsze auto elektryczne świata. I rzeczywiście zrobił samochód, który miał raz, dwa, trzy, cztery osie, 8 kół. Przy każdym kole miał w piaście zamontowany silnik elektryczny o mocy 80 koni. Przednia pierwsza oś, druga i czwarta były skrętne, więc zawracał w miejscu.
2: Nie dało rady.
1: Co w środku
2: znaczy,
1: nie dało rady? Nie,
2: to
1: trzecia,
2: sztywna,
1: nie, trzecia była sztywna, natomiast przyspieszał ten bolid do setki w 4 sekundy i maksymalnie na torze w Nardo pojechał 370 km na godzinę.
2: No to trochę.
1: W 2004 roku elektryk, akumulatory były w podłodze, bo już miał taką platformę zrobioną w filozofii deskorolki, tak się mówi o tych platformach, bo nisko akumulator, niski środek ciężkości. Akumulatory nie były duże, bo miał pakiet baterii albo 31, albo 55 kWh. Ale jak na swoje czasy był czymś absurdalnym. Niestety również jeżeli chodzi o wygląd, bo wyglądał trochę jak Shinkansen połączony z jamnikiem.
2: Poczekaj, nie mogę powiedzieć, że ładnego
1: jak
2: zrobić.
1: Dziecko jamnika z Shinkansenem, ale... jak babcię kocham.
2: Słuchaj, ja rozumiem, że technologicznie można sprawdzać miliony rzeczy.
1: Lucze przy tym samochodzie jest pięknością.
2: Cicha msza przy bocznym ołtarzu.
1: Tak, z pięknością po prostu.
2: Dajcie spokój.
1: Ale wiesz co?
2: No, trudno.
1: Bo często zastanawiamy się, na co to komu i po co to zrobiono. Tutaj zrobiło to kilkadziesiąt firm japońskich, które w ten sposób testowały swoją nową technologię.
2: A widzisz.
1: Technologię silników elektrycznych, zawieszenia, skomplikowanego układu napędowego, akumulatorów, ładowania itd., itd. Więc czemuś się ten projekt przysłużył.
2: Generalnie prawdopodobnie bardzo dużo różnych koncepcji dzięki takim projektom zostało wdrożonych do życia i w sumie dobrze, że są takie świry, które takie rzeczy
1: oczy robią. Krwawią, ale my przynajmniej mamy o czym gadać.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: słuchajcie, mamy piękną opowieść w
1: wzruszająca.
0: Ona jest naprawdę wzruszająca. Słuchajcie, przyszedł pan w Stanach Zjednoczonych do salonu i chciał kupić sobie Forda. I go kupił zresztą, podpisał wszystkie papiery. Ford F-250, śliczny pick-up. Już go miał odbierać, jak pracownik, który się przechadzał po placu, zauważył, że w tym konkretnym egzemplarzu na kole gniazdo zrobił sobie rudzik. A ponieważ w Stanach Zjednoczonych te ptaki wędrowne są bardzo chronione i absolutnie nie wolno takiego gniazda likwidować, jeszcze karę można za to zapłacić, pieniężną, w dolarach. W związku z tym podrapali się po głowie, stwierdzili, kurczę blade, trzeba to jakoś temu panu powiedzieć. No i powiedzieli, wie pan co, no niestety, bardzo nam przykro, ale musi pan, szanowny panie, poczekać, aż te pisklaki się wyklują i się pojawią na świecie. No i pancerz wzruszył ramionami, stwierdził, dobra, poczekam, co mam zrobić. No i wszyscy czekali na te pisklaki, czekali. W końcu się pisklaki urodziły i dostały swoje imiona. Lagnat, Excel, Diesel i Turbo.
1: O, to Diesel nie może wlatywać do Krakowa.
0: No dobrze, że ma daleko.
1: A to ptak migracyjny.
0: No ale to tak, niby tak.
1: Nie, ale on gdzieś tam dobrze w Stanach sobie. A teraz sobie wyobraźcie taką sytuację. Normalnie jak dzwonicie do salonu i pytacie, jaki jest status waszego zamówionego auta, to wam mówią, już wyprodukowane, już w transporcie, już na tle, już tak, mamy w salonie, już zarejestrowane. Tu koleś dzwonił do salonu i pytał, jak status mojego auta. Już złożone jajka, już się wykluły, już są na etapie karmienia i już potrafią latać. Dobrze, że mu się, wiesz co, dobrze, że mu bocian na pace gniazda nie założył. Biedny byłby.
2: Garaż SC Rock.

0: Słuchajcie, mamy dla was piękną też opowieść na sam koniec. Mam dzisiaj naprawdę dosyć ciekawe te informacje, a mianowicie samonaprawiający się beton. Wymyślili taką historię naukowcy z Delft, zresztą z uniwersytetu, która to technologia opiera się na mikroorganizmach, które zresztą produkują wapno.
1: One tak są takie bakterie, które produkują wapno. I pewien profesor z tego Uniwersytetu Technicznego porozumiał się z innym profesorem, a w zasadzie z doktorem Henkiem Jonkersem, czyli biologiem, i zaczęli próbować, co się stanie, jak oni zaczną te bakterie umieszczać w betonie. I okazało się, że produkując wapno, są w stanie pęknięcia w betonie zasklepić te bakterie. Więc opracowali technologię, która polega na tym, że umieszczają te bakterie w małych, glinianych kapsułkach mikroskopijnych. Umieszczają w nich również odżywkę dla tych bakterii.
0: Umieszczają
1: to wszystko w betonie. Mm-hmm. Powiedzmy, robimy tamę, wylewamy tamę z betonu. Tam mamy te kapsułki. W momencie, kiedy tama pojawia się w niej jakaś szczelina, jakieś pęknięcie, dostaje się tam woda, gliniana kapsułka się rozpuszcza, bakterie zaczynają się żywić i zaczynają produkować wapno, zasklepia się ta szczelina w tamie. Genialne rozwiązanie.
0: Słuchajcie, genialne, zwłaszcza, że nie trzeba będzie wydawać pieniędzy na naprawianie takich rzeczy. Jedyny rzeczywiście problem jest taki, że te bakterie potrzebują wody. W związku z tym sprawdzą się świetnie tam, gdzie, nie wiem, leje, pada, gdzie ta woda po prostu jest.
1: No i już są wykorzystywane. Już ta technologia jest wdrażana przy budowie mostów, tuneli, zbiorników wodnych. Moim zdaniem tylko kwestią czasu pozostaje, kiedy upowszechni się tak bardzo, bo bakterie się łatwo rozmnażają. Mhm. Kiedy się upowszechni do tego stopnia, że będziemy mogli stosować ją na przykład w wylewkach tarasowych.
0: No kurczę, genialnie. Wyjdziesz sobie, wodą polejesz.
1: Dokładnie.
0: I myślisz sobie, poczekaj, bakteria mnie tu zrobi robotę. Fantastyczna informacja, strasznie jestem ciekawa, czy to właśnie, że tak powiem, szybko będzie wdrożone do życia i oby tak się stało. A my w takim razie już dobiegamy do końca.
1: Pięknie wam dziękujemy za dzisiaj. Polecamy również naszą audycję w formie wideo. A, na YouTubie oczywiście.
0: Oglądać.
1: Premiera co wtorek.
0: No i w ogóle tam jesteśmy. Przebywamy z naszymi facjatami, a z naszymi, że tak powiem, głosami wracamy do was za tydzień. Oczywiście o tej samej porze, jak zwykle w sobotę. Trzymajcie się ciepło.
1: Dziękujemy pięknie. To była Joanna Ziętarska.
0: I Łukasz Bąk, to pa.
2: Garaż w Esce Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Coraz gorzej śpimy. Ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet rzadziej. Co gorsza, coraz więcej osób nadużywa leków nasennych.
2: To leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe. Raz uzależnia, dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi. Na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań.
1: Moim gościem będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, internista i pulmonolog.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: przyznam szczerze, że zaskoczyła mnie ta emocjonalna reakcja pana Wesa Borlanda, czyli gitarzysty formacji Limp Bizkit. A propos pytania o Sama Riversa, czyli o basistę Limp Bizkit, który zmarł niestety w ubiegłym roku, w październiku, w wieku 48 lat. No, to była ogromna tragedia, o czym pisali sami muzycy. Teraz po kilku miesiącach głos zabrał Wes Borland, także wspominając, że niemal 6 miesięcy po jego śmierci stwierdził, że czuje się, jakby Limp Bizkit stracił część swojego DNA. Powiedział, że sam jest osobą nie do zastąpienia, że był sercem i zresztą Wes w tym wywiadzie był na tyle poruszony, że w jego oczach pojawiły się nawet łzy. Więc panowie jeszcze kompletnie sobie tej strasznej tragedii jeszcze nie przerobili. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, do tego smutnego tematu. Natomiast przed nami Paul McCartney, który w odróżnieniu od Wesa Borlanda ma powody do świętowania i to robi. Przy okazji swojej najnowszej płyty The Boys of Dungeon Lane, która doczłapała się do pierwszego miejsca brytyjskich list przebojów. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: I są takie chwile, kiedy boję się czasami nawet zerknąć do kalendarza, bo okazuje się, że ta kompozycja formacji Cedar z ich płyty Finding Beauty in Negative Spaces, wyobraźcie sobie, że w przyszłym roku, a więc już za kilka ładnych miesięcy, będzie świętować swoje 20-lecie. Tak, mnie też to dosyć mocno zmroziło.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I kiedy nikt nie patrzy, to ja idę z dzieckiem moim potrenować na egzamin poprawkowy na kartę rowerową. Ja mówię, to ty sobie jeździ, a ja będę jeździł jak ci inni użytkownicy ruchu drogowego.
3: Jadę spotykamy się na pierwszym skrzyżowaniu i słyszę ten dziecięcy głosik. Jak jedziesz, ty głupia pało!
4: Czyli jednak czegoś dziecko nauczyłeś.
3: No właśnie, gdzie się tego nauczyła, tego no, nie wiem.
5: Był kiedyś taki niemiecki selekcjoner reprezentacji Niemiec, na imię miał Joachim i on robił naprawdę mroczne rzeczy.
2: Go powiedz państwu, bo może nie wszyscy Joachima Lewa pamiętają.
4: Ojejku, no czasami mu się zdarzyło na przykład najpierw zupełnie przypadkiem wsadzić palec do nosa, a potem ten sam palec do buzi, a czasami za głęboko do kieszeni, a potem pod nos. No.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
8: All right, this is Kirk from Metallica.
9: Hello, I'm David Gilmour.
10: Hello, I'm Richard Wright.
11: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
12: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

to bogatsi o 300 milionów dolarów muzycy Red Hot Chili Peppers. Bogatsi, bo miesiąc temu wyprzedali całkowicie swój muzyczny katalog, a to oznacza, że muzyka Red Hot Chili Peppers, która powstała do tej pory, już nie należy do muzyków tego zespołu. Ale to nie oznacza końca przecież działalności tego zespołu. Oni nie tylko koncertują, ale przede wszystkim szykują także następcę ostatniej płyty sprzed 4 lat. Całkiem niedawno w magazynie Mojo pan Flip powiedział, że pisali, nagrywali u Johna w domu i muzyka brzmi świetnie. Kiedy zaczynamy grać, chodzi o to, żeby odnaleźć tę magiczną energię i zrobić to jak najlepiej. No, jeśli państwo oglądali jeszcze z lat 90. z początku, tak naprawdę ten proces twórczy, jak to wyglądało między panem Flea a Johnem Frusciante, to można powiedzieć, że panowie właściwie dogadują się na gesty. I to wystarczy, żeby tworzyć najbardziej epokowe płyty w historii światowej muzyki. A skoro już tak mówimy o tej światowej muzyce, no to może zawędrujmy w te rejony. To Good Charlotte i I Don't Wanna Be in Love w SC Rock.

0: Pearl Jam Westrock. To Eddie Vedder, który niecałe 24 godziny temu na antenie Eski Rock w Radarze prezentował swoją najnowszą kompozycję Better Believe, która miała swoją okazję zainaugurować Obama Presidential Center, czyli takie centrum, które zostało ostatnio otwarte w Chicago, i towarzyszył wtedy na scenie Eddiemu Vedderowi także Guitars Over Guns, czyli mówiąc w skrócie dzieciaki z organizacji, która wspiera rozwój młodzieży za pomocą sztuki i muzyki. Warto wspomnieć o tym, że ten dochód z singla został przeznaczony na rzecz tej właśnie organizacji. Better Believe można znaleźć w internecie, ale my do tego wątku jeszcze na pewno będziemy wracać, no bo tam jest więcej podobno szykowanych elementów zaskakujących nas wszystkich.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: To jest piąty rok wojny, a nie pierwszy. I że sytuacja jest odmienna, że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, ale państwem, które ma największą armię w Europie i możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji light, który teraz jest przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. Jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły, i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: skoro już tak zahaczamy o te nadzieje, to warto wspomnieć o tym, że ostatnio Dave Grohl, lider formacji Foo Fighters, kiedy występowali na Narodowym, miał wielką nadzieję, że nie dostanie mentosem w głowę. I tak się stało, że nie dostał, natomiast na scenie w pewnym momencie wylądowały setki białych piłek. Tak to jest, jak czasami się zaskoczy w pewnym teledysku. Do tego tematu jeszcze będziemy nawiązywać, tak jak teraz wracamy do tych dźwięków od zespołu Foo Fighters. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek

0: Fani Metaliki już powoli odliczają godzinę do tego, co wydarzy się już 24 czerwca, kiedy będą mogli usłyszeć zremasterowaną wersję kultowego albumu Reload. I to uwaga na 2 dni przed światową premierą. I takie jedyne oficjalne wydarzenie odsłuchowe będzie odbywać się w Warszawie w Beer and Bones Music Club. Daję znać, żeby nie było, że nie mówiłem.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.
4: I'm John.
5: I'm Sean.
6: And I'm Dale from the band Seether.
7: I'm Chris.
8: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
9: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock. Eska!

niemiecki zespół, który trochę nam zniknął z tego naszego muzycznego radaru, ale to wszystko za sprawą tego, że po prostu zniknęli nie tylko z mediów społecznościowych, ale także te wszystkie koncerty, nawet przekładane, które miały odbyć się w Warszawie, zostały już odwołane. Ba, cała trasa została odwołana z powodu przedłużających się problemów zdrowotnych wokalistki zespołu Guano Apes. Trzymamy bardzo mocno kciuki za panią Sandrę, natomiast my muzycznie będziemy pochylać się nad facetem, który nie zwalnia tempa. Robert Smith, lider formacji The Cure, całkiem niedawno zaprezentował swój nowy album Songs of a Lost World i to nie koniec. Już wtedy powiedział, że tych albumów będzie mnóstwo. Drugi album, który właśnie zapowiedział, będzie mroczniejszy, dużo mroczniejszy. Jest już gotowy, natomiast ten trzeci, który jest już powoli przygotowywany, ma być podobno bardziej popowy, z takim optymistycznym repertuarem. No to my uzbrajamy się w cierpliwość, tak naprawdę ocierając łzy radości. Boys Don't Cry w Esc Rock.

0: potwierdza się to, co mówią także najwięksi muzycy na świecie, że jeśli jakaś kompozycja powstaje dosłownie w chwilę, to bardzo często jest tak, że staje się ona ponadczasowa, że jest w jakiś sposób magicznie natchniona. I tak było także z tymi magicznymi słowami, które powstały w zaledwie kwadrans, a napisał je Andrzej Adamiak, lider formacji Rezerwat. Wyjątkowe dźwięki sprzed lat.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.

0: Prawda, że wakacyjnie nam się od razu zrobiło za sprawą tej formacji? To Boys of Summer, Wester Rock. I skoro już zahaczamy o te wakacje, to warto wspomnieć, że 23 lipca Suede zamelduje się także w Polsce, a 10 lipca zamelduje się ich nowa, stara płyta. Ponieważ w ubiegłym roku wydali Antidepressants, to teraz na 10 lipca szykują Antidepressants Expanded. Dostaniemy tak naprawdę wersję demo tych utworów, które znamy, oraz 5 zupełnie nowych kompozycji, w tym właśnie te. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To panowie, którzy wczoraj pojawili się w Warszawie, warto wspomnieć, że są w końcu muzycznymi miliarderami, ale to nie oznacza, że mają tyle na koncie, to znaczy jeśli chodzi o Spotify, to tak, bo właśnie I Hate Everything About You to jest ta kompozycja, która doczłapała się do tego wyjątkowego klubu miliarderów, jeśli chodzi o odsłuchy na Spotify. Natomiast zaskakujące jest to, że właśnie kolejna kompozycja osiągnęła ten niesamowity wynik. Chodzi o kompozycję Animal I Have Become. Przyznam szczerze, że stawiałem na nieco inny numer a propos tych miliardów na Spotify.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Coraz gorzej śpimy. Ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet rzadziej. Co gorsza, coraz więcej osób nadużywa leków nasennych.
3: To leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe. Raz uzależnia. Dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi. Na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań.
2: Moim gościem będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, internista i pulmonolog.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
4: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
6: Hi, this is Daniel.
7: And I'm Chad, we're from Nickelback.
8: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
9: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Miejmy nadzieję, że ten wielki zespół wróci jeszcze do regularnego koncertowania. Tak jak wielkim zespołem mógł być Velvet Revolver, mógł być nawet większy jak Guns N' Roses, wspomina Matt Sorum, gdyby tylko po prostu przetrwali wystarczająco długo. Zresztą mówił, że niesamowitą energię panowie musieli tak naprawdę włożyć w ten zespół, żeby świat przestał widzieć w nich tylko odpady z Guns N' Roses. I mówiąc szczerze, to się fenomenalnie udało. Tylko właśnie zabrakło tego czasu. To Fall to Pieces w Esce Rock.

0: A to kolejny dzisiejszy przykład a propos tych 15 minut, które poświęca się na napisanie tekstu, jak to było z Rezerwatem i Zaopiekuj się mną. Dokładnie tak samo było w tym 98 roku, kiedy wokalista Scott Stapp zaczął pisać tekst do tego numeru i zajęło mu to zaledwie kwadrans podczas próby dźwięku. To nie żarty, drodzy Państwo, ale to potwierdza tylko to, że te największe utwory bardzo często, przynajmniej tekstowo, wcale nie są wychuchane nie wiadomo jak mocno.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przedsiębiorcom w naszym kraju prościej jest dać podwyżkę sprawdzonemu człowiekowi, żeby zapewnić ciągłość operacyjną firmy, niż szukać nowego pracownika.
3: Ja już to widzę swoją drogą. To jest wersja w stylu, jak nie podwyżka, to odchodzę. No to cześć.
4: A macie też tak, że jak się nażrzecie czegoś nieciekawego, to potem, jak nikt nie patrzy, sprawdzacie sobie, dmuchając w rękę, jak wam pachnie złości?
3: Niestety, czasami druga strona też to czuje i wtedy robi się głupio.
5: Przepraszam, Najmocki, to była papryka dzisiaj rano na śniadanie. To ja myślę, że to Aśka.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: Reklama.

0: Ale obrodziło nam z tymi dźwiękami od Perfektu. Z jednej strony dostaliśmy kilka miesięcy temu kompozycję od Perfektu i Łukasza Drapały, czyli Liczbę Pi. Do tego jeszcze Perfect Gold także nie zwalnia tempa i dostaliśmy od nich nowy singiel Naiwny Sen. Mało tego, natomiast sam pan Hołdys ostatnio zdradzał, że znalazł nie tylko mnóstwo jakichś niewydanych płyt i teraz siedzi w studio i to wszystko próbuje jakoś pozbierać do kupy. Należy spodziewać się także zaskakującej płyty właśnie od pana Hołdysa, to tak robiąc małą klamrę wokół całej historii formacji Perfect. To teraz perfekcyjnie podzielimy się tym, co panowie z formacji The Rolling Stones mają najlepszego, a mają m.in. płytę Foreign Tongues, która już 10 lipca będzie miała swoją premierę. I to właśnie z niej. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Myślę, że to może być ekscytująca informacja dla wszystkich fanów tego zespołu, ponieważ już od tygodnia dostępne jest winylowe wydanie Out of Exile, czyli drugiego albumu tej legendarnej formacji, albumu, który trzykrotnie był nominowany do nagrody Grammy, a teraz dostaliśmy nie tylko klasyczny czarny krążek, ale także tak zwane liquid vinyl, czyli to po prostu płytę winylową w środku z płynem. Pięknie to wszystko wygląda, myślę, że fani powinni być ukontentowani w kontekście tych pięknych dźwięków od zespołu Audio Slave.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
6: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
7: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
8: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

No lubi, no polubił nasze pierogi, drodzy Państwo, slash, kiedy pojawił się 13 lat temu w Katowicach. Pierwszy raz powędrował do pewnej restauracji, gdzie zjadł dobre pierogi. Teraz po 13 latach znów w te same miejsce zawędrował. Jednak te kubki smakowe trzymają dosyć mocno. Zresztą pracownicy tego lokalu ujawnili, że gitarzysta wybrał pierogi z mięsem. Dokładnie te same, co podczas pierwszej wizyty 13 lat temu. Naścion! To Fire in Your Eyes. A propos wielkiej miłości do pani Sandry i do zespołu, który nam zniknął z naszego muzycznego radaru. To Guano Apes.

0: Jak słychać, ekonomicznie kończymy nasze sobotnie popołudniowe spotkanie na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. No i przy okazji polecam się w poniedziałek po 18:00. Z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama. Rock non-stop w SC Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka. SC